Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Zła i bą sława zła, jak cień się wlekła. Nowy kumpel z tatuażem swoje wie. Najważniejsze jednak byłoby... Oto on na twarzy blizny, w oczach błysk. Nie ujrzycie szybko, że on skądś dobiegł głos. Na pokładzie chcę tu mieć za chwilę wszystkich. Za zwycięstwo pijcie i za pełny trzos. I zalśniły w słońcu ostrza jak przed bitwą.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

siwe w karku harpunów miał, może 10, a może ze 100. Chyba duszę i rozum człowieka miał, chyba myślał jak człowiek, oho. Żaden Zeeman mi znany, żaden szyber.

harpuny, wbiły się w tłusty bok. Widok ten przed oczyma wciąż mam. Wlokłem cielsko do brzegu.

skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. No nie wiem, skąd się wziął, gdy go ujrzałem w górnej.

zapytałem go, czy schodzisz z tego wraka, czy jeszcze ze mną jeden rejs popłyniesz za rybaka. Popatrzył na mnie tak, jak gdyby po raz pierwszy mnie zobaczył i coś tam pod nosem zasobaczył. Spytałem go jeszcze raz, jak to się zwykle dzieje.

tym świecie jestem sam, powiedział. Albo jakoś tak. Wśród ludzi tego świata jestem sam, o. I głupio się zrobiło, bo niby razem tak we dwoje przeszliśmy długi rejs, przeżyli koja w koje. Jedliśmy jeden chleb, śmierdzieli rybią łuską, a teraz, gdy się kończy rejs, powiało pusto. Rzuciły losy nas na różne krańce świata. Minęło szereg długich lat, aż tu los mi figla spłatał. Sam ustrowałem rejs,

0: nie będę sam
1: powiedział. Albo jakoś tak, no.
0: Z tobą już nie będę sam.
1: A ja nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worga nie

0: Anschluss.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

gdzie się podziałeś, przyjacielu Johnny? Gdzie się podziałeś?

gdzie się podziałeś do jasnej cholery. Kleliśmy wszyscy, żegnając cię, brat.

mračí i kuter noga stary trousen. Nie marcie bracie, jeszcze się spotkamy, gdy śmierć nas wezwie do swojej załogi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie,

Strauers i Rodeosen i Berti Baden, Waldzielni kamraci i Kuternoga.

0: zapisuj go, a potem coś golniemy za Margo.
1: Kiedyś Margo tak mówi, myślałem, że źle słyszę. Będziesz małe miał, ach spójrz na mój dołysek i nie ręce, to ten zasiały gloria.

0: Biribi?
1: Biribi.
2: Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

staw. Na dnie uśmiechu oczekiwanie, co jeszcze, kapitan? Dziś przyjechali żeglarze, kipią wory żaglami. Buty, chleby, butelki, owoce ładują do mesy koszami.

0: szczęście został po nich. Wierzcie, nie wierzcie, kilwater pijany szczęściem.
1: Traciłem kurs troszkę, dok w dali mi znik.

0: dam.
1: Tak mówię mu, bracie, co z ciebie za kiep nalej.
0: Hej, hej, załatwię go.
1: Wypiłem dziś dziebko i ciężki mam łeb.
0: Dajcie mi czasa dopadnego.
1: W dyskusji wziął udział i stało się tak nalej.
0: Hej, hej, załatwię go.
1: Że kiedym się ocknął, leżałem na wznak.
0: Dajcie mi czasa dopadnego.
1: Hej.
0: Dopadnego w porcie, dopadnego.
1: Nalej.
0: Hej, hej, po zębach dam. By poczuł, że ciężką też rękę mam. Dorwę ci go i w mordę mu dam.
1: Coś bolą mnie żebra ze 100 guzów.

słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

zabłysnął nam bielą skał zęby spod Dover i znów noc Kubryku wśród legend i bajk. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach South Forella.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki

w szwach, a przed nami drogi szmat. Kto wytrzyma całą podróż, będzie z morzem za pan brat. Choćbyś twardziel był największy i na deku wiernie trwał, to nie takich jak ty, bracie, w małych chłopców zmieniał szkwał. Panie szyper, goń na dziób, panie szyper, ty coś zrób. Spójrz na fale rozbujane sztormem morze. Panie szyper, weź się w garść, ty nam dobry przykład daj. Wszyscy razem

pięknie miało być, że ach, ósma doba, sił mi brak. Po coś ty mnie tu przeklęty obiecywał błogi czas? Po co gnać w morskie odmęty po horyzont tak co dnia? Chociaż żeglarz jesteś wzięty.

0: gorzej już nie może być.
1: Wąsatą siostrę miały ze Jones.
2: Łe, hej, na Kubie!
1: Chłopaki zielenieli w krąg,
2: ale nie na bananie.
1: A miała parę takich spraw.
2: Łe, hej, na Kubie!
1: Puszyła się jak dziki paw,
2: ale nie na bananie.
1: Korzystał z tego łysy Jones.
2: Łe, hej, na Kubie!
1: Prymarczył świnia siostrą swą,
2: ale nie na bananie.
3: Weszliśmy w kipiący z Kagera, chłaniały się fale fal.

0: Znowu mi trzeba w morze iść, w pustkowie nieba i wód. Bylem wysmukły statek miał i gwiazdę, co powiedzie w przód, i ster szarpiący, i wiatr śpiew, i białych płachet dygot, i siwe mgły na licu mórz, i szary przedświt przygód.
1: Raz stary Zejman.

0: Hej ho, wybieraj ją, poderwi ją. Hej ho, wybieraj ją, że hej. Hej ho, wybieraj ją, poderwi ją. Hej ho, wybieraj ją, że hej.
1: Gdy do portu przybijemy,
0: wybieraj ją, poderwi ją.
1: Zaraz w miasto uderzymy,
0: wybieraj ją, że

0: wybieraj ją, że hej, hej, ho. Wybieraj ją, poderwij ją, hej, ho. Wybieraj ją, że hej.
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym, gdzie takie, a przy niej ten jacht.

szeroki świat, gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht, gdzie ta Koja wymarzona w snach. W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz w kompasie, igła zardzewiała, lecz kierunek znam, biorę fur na plecy i prościutko gnam, gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht.

szeroki świat, gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht, gdzie ta Koja wymarzona w snach. W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest. Przeszły lata, zapyziały, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht?

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Ono, żeby szukać jego zwłok. Cały w bryzgach pian skoczył wyżej wand i krzyknął nam tak przez nos: o moi drodzy kumple, nie opłakujcie mnie, bo właśnie wziąłem ślub z córką króla mórz. Serena moją żoną jest.

Wybieraj kotwicę, do domu już czas, a więc chwyć ją, haj ile sił. Niech już się skończy.

0: Ruszaj się, brachu, nie szczędź swych rąk, dalej
1: wyciągaj ile sił.
0: Niedługo ujrzymy przed dziobem New York.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

miłem, chociaż chciałem nie zdążyłem ni pogadać, ni wypić wódki, bo cholera.

Tysiąc funtów w pożyczu w Londynie, tysiąc lirów w pożyczu w Messynie, tysiąc franków w Maroku, tysiąc batów w Bangkoku, tysiąc złotych, gdy płynął przez Gdynię. O la la, o la la, o la la. I tak coraz bogatszy się stawał, uważając za pyszny to kawał. Gdy pożyczył, to nagle wiatru nabierał w żagle i odpływał i nie oddawał. O la la, o la la, o la la. Klną go Włosi, Anglicy, Syjamczycy i Polacy, i Marokańczycy. Gdyby wrócił raz, drugi, gdzie zaciągnął swe długi, srogo tam się z nim każdy policzy. O la la, o la la, o la la. Więc choć w swym kapitańskim kubryku różnych dewiz zgromadził bez liku, nigdzie przybić nie może, tylko błądzi wciąż morzem we wszelkim.

nigdy jego nie skończy się droga. Morskie wiatry dmą i dmą, błąka się statek widmo jako straszna dla wszystkich przestroga. Ho la la, ho la la.

Hej! Jakiś smród, jakiś szum, bawełniany w krąg tłum i barometr ze ściany znów spadł. Na ulicy pies uwiądł, w nocy w radiu zaś mówią, że na morzu z nordwestu ma wiatr.

Tysiąc fal słońca tysk, słona woda znów pysk, ster jak wariat wyrywa się z rąk. Za horyzont się spieszysz i cholernie cię cieszy, że gdzieś z tyłu daleko jest ląd. I hej, tam ubrać w żagle znów masz dwie.

się zmieni i matczynym ramieniem znów otoczy cię stęskniony port. Spojrzysz hen za horyzont, marząc, że z ranną bryzą może by tak gdzieś odpłynąć stąd. I hej, tam ubrać w żagle, znów masz dwie

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Było to w maju, słonko skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało czegoś by chciało.

Kupuje, to się zaziębi, to się zapoci, to zechce śledzi, to znów łakoci, więc myślę ci ja sobie, załatwię.

słonko skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało znów czegoś chciało. Znów czegoś chciało.

cicho zagra, bosman krzyknie, wyłazić na dek, na hej pozostanie. Kilka wspomnień w sercu żal, że jeszcze kiedyś tu wrócisz, by znów wyruszyć w dziki z morzem tam.

łajba w końcu z trzaskiem odbije i pierwszy obierze kurs. Za rufą znikną główki portu, przed dziobem ujrzysz utęsknione morze i wtedy wnet zapomnisz, po co zaciągnąłeś się. Wybierając żagle myślisz tylko, czy kiedyś z tym wszystkim zdołasz rozstać się.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Raz, dwa, trzy.
1: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
2: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
1: Zrywam się z koi przed wschodem słońca, sieci ładować trzeba na ship. Cumy na deku, kotwa do góry, z portu wyjdziemy, nim stanie świt.
2: Ciągnij

gdy praca.

5 historie albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Posłuchajcie teraz mnie, o dziewczyna śpiewać chcę. O dziewczynach, co próżnią wam kieszenie. Kiedy z morza wraca czak, w pełnej sakwie dzwoni szmal i będzie dzwonił tak, aż spełnią się marzenia. Coraz głośniej z giełki barczak odnalazł już swój bar. I butelkę krwi Nelsona w Nero suszy. A panie, nie brak tu, wszystkie piękne jak ze słów.

Przeklaszczak ma dzisiaj gest, póki kresa pełna jest. Forsat pójdzie dziś na szkło i na dziewczyny. Ta panienka vis-a-vis, co za włosy, usta, brwi. I po schodach idą razem już do góry. Dzisiaj w nocy będzie wielki sztorm, kilka żaki trzeba zdjąć. Już za chwilę można wreszcie

W końcu przyszedł wielki styl, portfel zniknął, dziewczę z nim. Pożeglować chciałby z nią jeszcze nie jeden. I barmanki słychać trzask, nie masz forsy, spadaj, Jack. Opłyń horny, wracaj, to spełnij.

na szczęście. Muszle, bursztyny, a może coś jeszcze. Będę wędrował poza horyzont.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet koc i herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: poczuć siłę swoich rąk.
1: Mroźny wiatr i mgła mi bije twarz, wciska się pod kaptur, żyć nie daje nam. Przymrużone oczy śledzą nikły blask gwiazd, które wiatr.

już ręką mogłem sięgnąć portu, gdy nagle mi zwariował świat. I znów się w stormach poniewieram, w mokro i piekielny ziom. Jasna, bracie, bierze mnie kolejny.

aj sama. Barmanka biodra i jej bar. A ja się w sztormach poniewieram, w mokroj piekielny ziom. Jasna bracie bierze mnie pol.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

trwa, by zmierzyć w morzu siły swe. Poranna bryza w dal biegna, już wielki wyścig zaczął się.

lecz nie zapomnę czasów, gdy najszybsza była Katysa. Dziś dumna stoi w Greenwich Town, jej żagli już nie pieści wiatr, tylko wspomnienia ciągle.

Kiedy per suną na Cape Horn, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg, ciąg

0: Rzuca wichernami tak jak chciał. Ciąg, trynel, ciąg. Zrejzerwał siedem młodych ciał.
1: O, ciąg, trynel, ciąg.
0: Porwał z mostku kapitana nam.
1: Ciąg, trynel, ciąg.
0: Bosman też się nie wy...

0: ciąg i jor.
1: Że majtek włosy z głowy rwał.
0: Ciąg, tyle ciąg.
1: Bo przed dziobem latał obraz skał.
0: O, ciąg, tyle ciąg.
1: Sterynek w żyłach krew zimną miał.
0: Ciąg, tyle ciąg.
1: Puść na dystans trzymał od tych skał.
0: O,

0: Jeszcze raz miodu, jeszcze raz.
1: Bo tak jak persik daje drogę sosu.
2: Sosu do bigos.
0: Jeszcze raz miodu, jeszcze raz.
1: Tak jak zmaczę dziurkę pośród twoich włosów.
2: Pośród twoich włosów.
0: Jeszcze raz miodu, jeszcze raz.
1: Mają coś powyżej u coś liskie.

przed nami. Gwiazd migotanie i wibracje serc. Niebo twoimi patrzy wciąż oczami.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Vancouver. A całą resztę, no jak podejrzewam, otrzymać mógłbym za stówę. I nawet nie wiesz ty, moja dziewczyno, ile ci mógłbym zapłacić.

0: Vancouver, a całą resztę, jak podejrzewam, otrzymać mógłbym za stówę.
1: Na wielkim okręcie wszyscy palą opium, w maleńkich fajeczkach swoje smutki topią. Na wielkim okręcie same blade twarze żygają

Na wielkim okręcie maszty są wysokie, topy zawadzają o białe obłoki. Na wielkim okręcie wkrótce odpłyniemy, zobaczymy gwiazdy.

0: kończącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

fale prób. Nagle huk dał się słyszeć, jak pęk przez pół. Powstał ogromny gwałt i krzyk leci nie uratował nikt. Kilka chwil poszedł statek na...

tysiąc to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Gdy opuszczał Titanic macierzysty port, miał się sztormom opierać przez niej jeden rok. Ale gdzie by się taki zdał, co by wyroki boskie znał?

morzu morskich walki, Radwil poszedł statek na dno. Jedni stali, zmartwiali przez ten dziwny traf, inni w wodę skakali, żeby uciec w ław. Inni modlili się, lecz Bóg wcale nie pomógł, choć

ksiądz to ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Na pokładzie bogaczem pili gin i rum, a na dole w zaduchu gniót się biednych tłum. Leci tych tutaj i tych.

0: może zadę na noj.
1: Tysiąc sto ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Ach, to musi być straszna, bardzo straszna rzecz, gdy nie może się uciec ani w przód, ni wstecz. Więc choć minęło już tyle lat, historię tę pamięta świat, że w kilka chwil poszedł statek na dno.
0: W kilka chwil, kilka chwil, kilka chwil poszedł statek na dno.
1: Tysiąc sto ciał zatonęło wśród morskich fal. W kilka chwil poszedł statek na dno.
2: Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy los mi sprzyja, czy idzie na wspak, ja stawiam. Czy mam 10 kompanów, czy dwóch, czy mam ochotę na rum, czy na miód. Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak,
0: ja stawiam.
2: Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dmie,
0: ja stawiam.
2: Czy mi kompanii ufają, czy nie,
0: ja stawiam.
2: Czy ja ścigam wroga, czy wróg ściga mnie, dopóki okręt nie leży na dnie. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dmie,
0: ja stawiam.
2: A gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam. Ja biorę gąsiorek i piję do dna,
0: ja stawiam.
2: Ja zbieram kompanię i siadam za stół i nie ma wtedy płacenia na pół. Bo gdy mnie dziewka porzuci jak psa,
0: ja stawiam.
2: Ja stawiam żagle jak kupel na stół,
0: ja stawiam.
2: Czy fala mnie w górę niesie, czy w dół,
0: ja stawiam.
2: Czy tam dopłynę, gdzie kończy się świat, czy aż do piekieł zaniesie mnie wiatr. Ja stawiam żagle jak kufel na stół,
0: ja stawiam.
2: Ja stawiam żagle jak kufel na stół,
0: ja stawiam.
2: Ja stawiam żagle jak kufel na stół.

przybył z prerii do miasta, żeby leczyć odciski. Mary stała przy barze, nalewała mu whisky. Spojrzał na nią i zadrżał, jej wypadło coś z rąk. No a w mieście roz...

Johnny musiał wyjechać, więc napoił stanga, jeszcze fajkę wykurzył i odśpiewał dwa tanga, jeszcze wstąpił do szynku, jeszcze wypił swój rum, no a w mieście...

Słodkie dziewczęta, oj, wypływamy.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: syren znaczy wróg szykuje się do ataku na królewską koronę.
1: Nasz wielki stary bryk, gdy weszliśmy na dek swoją siłą, budził grozę.

0: Już wracamy, marynarze, na tym naszym cytryniarzu.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurrej!
0: Drelichy wnet zrzucimy i się wreszcie zabawimy.

0: Wcale nam nie było, ale wreszcie się skończyło.
1: Tu Mihajlo mi Ranzorej.
0: Wracamy z Yokohamy i ładownie pełne mamy.
1: Ranzo, Ranzo, rej, hurej.
0: Były Indie, były Chiny, teraz w głowie nam dziewczyny.
1: Tu Mihajlo mi Ranzorej.
0: Czy wam odebrało mowę już przed dziobem Cliffy Dover?
1: Ranzo, Ranzo, rej, hurej.
0: Już niedługo rej skończymy i kieszenie napełnimy.
1: Tu Mihajlo mi Ranzo, rej.
0: Zaraz Bosman będzie ryczeć, hej, klarować już kotwicę.
1: Ranzo, Ranzo, rej, hurej.
0: A gdy cumy obłożymy, na panienki wnet ruszymy.
1: Tu Mihajlo mi Ranzo, rej.
0: I będziemy tańczyć, śpiewać i do pełna wciąż dolewać.
1: Ranzo, Ranzo, rej, hurej.
0: Potem szaleć aż do rana, całe

0: dalej.
1: Religijne zrzucimy i się wreszcie zabawimy.
2: Tu Mihajlo mi ranzo re.
3: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

jedziemy dalej, szkoda dnia. Klepnął go mówiąc, tak ty mój Orionie, jedziemy dalej, szkoda dnia. Wieczorem brał swoją gitarę, takie brząkadło jak tu mam, no i zawodził, ach ty mój Orionie, dla ciebie śpiewam, tobie gram.

0: królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Mozolny, twardy i trudny jest nasz wieloryb niczy znów.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

ogromnych mu bogactw. Nigdy jego nie skończy się droga. Morskie wiatry dmą i dmą, błąka się statek widmo jako straszna dla

skał. Tam rybacy najdzielniejsi z dzielnych są. Z Atlantykiem za pan brat, to ich własny wolny świat. W nim zwyciężać muszą, jeśli przeżyć chcą. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z kilibek wypłyną znów. Czas codzienny podjąć snój, sztorm jak wdziewasz stary swój. Sprawdzasz, czy w maszynie wszystko jest okej. Sweter ciepło daj.

0: dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Gdy pogodę trafia szlak, masz robotę ciężką tak, że na rękach twych zostawia krwawy ślad. Lecz nie rzucisz nigdy jej i niełatwej doli twej, bo ocean dawno twoją duszę skradł. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Purpurowe szczyty wzgórz, zieleń trawy w dole tusz, słońce wokół nas zapala złote skry. Srebrnych ławic widzisz mgłę i gdy już złowimy je, złota dość będziemy mieli ja i ty. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów.
1: Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: O, nalej brachu tęgi łyk, historię mą usłyszysz w mig. Jak dopadł nas

0: mało lili. Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: Ta mała z Meksyku chodziła w staniku i forsy bez liku puszczała co dnia. Nie miała mieszkania i skąpo odziana sypiała na statkach, gdzie tylko się da.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: A kity ta mała, co rzadko dawała i ze mną nie chciała, niech trafi ją szlak. Nie miała pieniędzy i żyła wciąż w nędzy, nie chciała nikogo, choć chłopa jej brak.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: A Johnny był walker i zatkał ją korkiem, sy małym amorkiem, jak chciała do dna. Uciekła do domu, by nie dać nikomu i schować skarbeczek malutki jak płat.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: Tam była dziewuszka, co miała maluszka i jak mała muszka siadała gdzie chcesz. Spijała te miody dla swojej wygody i słodycz chłopaków sysała jak wesz.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: Malutka Eliza, co lubiła lizać, troszeczkę przygryzać lodziki co noc. Żółtego banana, pistacji od rana, do tego szampana wylewać na koc.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: Nie miały znaczenia kolory nadzienia, gdy tak od niechcenia wpadały w mą sieć. Ta czarna mulatka i żółta azjatka, czerwona indianka, dzidziusia chcą mieć.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
2: Wciągnijmy do góry, szarpnijmy za sznury. Poleci do góry sukienka jak śnieg. I z forsą w kieszeni, choć ciut się rumienisz, dasz trzy bęsy, pan nie osiągniesz swój brzeg.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: Jakbyś do łóżka wciągnąć on miał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zafał. Hej, ciągnij lili małą lili.
0: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
1: Hej, ciągnij lili małą lili.

brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Tylko jeden dzień mój brakuje. Jeden dzień. I weźmiesz jutro wurdukatów. Jeden dzień. No i jeden dzień mój brakuje. Jeden dzień. I pochlasz sobie bez obciachu. Jeden dzień. Tylko jeden dzień mój brakuje. Jeden dzień. I tylko

0: czy słyszałeś, powiedz już mój brachu.
1: Jeden dzień
0: i jutro będzie już po strachu.
1: Jeden dzień,
0: jutro statek stanie brachu w porcie.
1: Jeden dzień,
0: krzykniemy żegnaj stary czorcie.
1: Jeden dzień,
0: tylko jeden dzień mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko

0: dzień, pakuj swoje łachy, pakuj brachu.
1: Jeden dzień
0: i będzie żubaw miał popachy.
1: Jeden dzień,
0: pompuj, pompuj, pompuj równo brachu.
1: Jeden dzień,
0: sam przecież chciałeś wleźć to gówno.
1: Jeden dzień,
0: tylko jeden dzień, mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko

Tylko za mną chodził wciąż, właził mi do piwa i w szufladzie spał i tam z żoną dzieci miał. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary zardzewiały, śmierdzący wraz.

mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Stary w porcie kupił kaset 100, same gołe baby, chłopy, no i wiecie co, potem ci chcę to

stary znów miał czerwony łeb. Jejku, jejku, jejku, mówię wam, jaki rej za sobą mam. Stary zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W zaniedbanej radiostacji stół zielony stał, na nim radzik nic nie robił, tylko w karty grał. I niemyty, niegolony, no nie lubił pić i ogrywał nas wszystkich.

0: Dziękujemy bardzo. Prawy Ostry, Białystok.
1: Dziękujemy Tychom za zaproszenie, za spotkanie. Do zobaczenia.
2: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

światu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Wiatr ma zielone oczy, walczy z falą deszcz. Wiatr muzyczkę nam przygrywa, czy zatańczyć chcesz? Jeszcze brak tu jednej pary, iceberg i nasz ship.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: błysnąłem dziesiątką, doskoczyła jak kot i butelkę najlepszą przysunęła pod nos. Powiedziała zalotnie:
1: co chcesz, chłopaki, ci dam!

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Jeśli szukasz admirała, powiem ci gdzie jest, powiem ci gdzie jest, powiem ci gdzie jest. Jeśli szukasz admirała, powiem ci gdzie jest.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Jest wszędzie taki sam, tu i tam, tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie wzdłuż i wszerz kręcą panny tym, co wiesz, a jak tylko kręcą tym, już jestem w domu.

jest wszędzie taki sam, tu i tam tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa szynk, w każdym szynku czeka drinka, jak tylko czeka drink, już jest.

kochanie, kochanie, kochanie. Kochanie, kochanie. Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Jest tam rozłąka i miłość płatna i okupiony kłamstwem.

0: do stracenia, gdy ci kochania w życiu brak.
1: Kochanie, kochanie,
0: po co to?
1: Kochanie,
0: i co z tego masz, kochanie?

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Przypłynąłem wczoraj, ostry był rejs. Heja, heja, ho! A moja mała znów gada i gada, że tyle nie było mnie, więc ja mówię jej: czego znowu chcesz? Przecież wracam tu, teraz jestem tu.

0: Słuchaj smutne lale z miasta, co wciąż nie wiedzą same czego chcą.
1: Więc próbuję znów wytłumaczyć jej:
0: heja, heja, ho!
1: W sypialni znów zaczyna się

nikt, o byle co nie czepia się. Chyba wrócę tam na Atlantyk, gdzie

Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Jest po...

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

co zwartym otaczał kołem. Orzekł odeszła dziewczyna twa, podniósł się ciężko, złamany ciosem.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

szliśmy we czterech, jasny gwint. Dął przez dni szereg ostry wind. W dymiącej chmurze dyszał port. Szliśmy ponurzy jak na mord. Jeszcze nas ciskał, jeszcze dbał. Szkwał co chmurzyska nisko gnął. Fajna ferajna nas tam szła. Dzim patokajna szpun.

0: Obroń mnie Boże, nie chciałbym, żeby mnie nożem, kiedy dżim, a wnet po gościu niknął ślad, kiedy mu gardło rozciął pad.
1: A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał szpunt.
2: Ja wtedy szczeniak, ale już łapy w kieszeniach, no i do

0: No okrutnie trudno znieść. Może by wody dali gdzieś. My nie bogaci, ale cóż, zapłacić za nas może nóż. I światło nikłe błysło gdzieś. Już my pod tinglem zdechły pies. Fajna ferajna nas tam szła. Jim, padokajna, szpun i ja.
1: Fajna ferajna nas tam szła. Jim, padokajna, szpun i ja.
2: Piliśmy nieźle, już to już. Każdy przy krześle swym wbił nóż. Rachunek w szynku zliczył szpun. Funtów sterlingów, cały funt. Zapłacić możem, mówi Pat. I cztery noże w stołu blat. Szynkarz się zgodził, może wziął. A my poszliśmy dalej z głową.

druga ć wariata, ugać jak snut. To każdy umie, ale tak jak my rozumieć nocy smak i smak przygody, która drży. Ech, gadać szkoda, wy nie.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Świtu ciągnij ją i nie przejmuj się, że kiwa, gdy w gębie sucho ma.

właśnie tam i odtąd jedną w głowie mam. Niech mnie diabli, niech ja zginę, muszę znaleźć tę dziewczynę. Bieda w tym, zrozumieć chciej, nie wiem gdzie mam szukać jej. Tylko raz widziałem ją, jej oczy dotąd mi się śnią. Dreptała przez Belfastu bruk, najdłuższą w świecie.

Jak się uprę, rób co chcesz, poruszę niebo, ziemię też. A kiedy wreszcie znajdę ją, to musi zostać żonką mą. Wszystko już postanowiłem, już pierścionek jej kupiłem. Tak być musi, najpierw ślub, potem miłość, aż po grób.

Belfaście kupię wielki dom i tam zamieszkam razem z nią. Gdy minie przepisowy czas, dzieciątko zacznie cieszyć nas. 6 córeczek mieć bym musiał, wszystkie śliczne jak mamusia.

się dreptała przez belwastu bruk, najdłuższą w świecie parą nóg. Taka śliczna, taka słodka, istny gotek, istokrotka. Muszę wiedzieć raz, dwa, trzy, kim jest ona, powiedz mi.

0: twoja to.
1: Hej, może me uroki twoje znam,
0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, może me na próżno wołasz mnie,
0: dziś muszę zejść na ląd, pożegnać

0: czasa, aż przyszedł wreszcie dzień, gdy los uśmiechnął się przepiękny okręt znam u brzegu wyspy me.
1: Hej, morze me, uroki twoje znam,
0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, morze me, na próżno wołasz mnie,
0: dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

0: wiszącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

się Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zwłaszcza, że co dziś mówię ci, nie ufaj nic. Pamiętaj w mieście Amsterdam, zwłaszcza, że co dziś mówię ci. W tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

muszelkę taką zupełnie niedużą. Niech ci zastąpi dobra wszelkie, kiedy się cienie wydłużą. Niech ci zastąpi szaloną miłość w czasie miesięcy rozstania, gdy w rejs wyruszysz w ocean samotny i dość będziesz miała czekania.

wrócisz wcześniej niż my z połowów. Utracę wiarę, nadzieję, miłość, niczym będę znowu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy dotąd nikomu. By zmarzłe wielkim morzem serce ogrzewać w naszym domu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy żadnej kobiecie, bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie. Bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: ci. Hej, to właśnie Kuba.
1: Amsterdam.

0: trzymaj, bracie, kurs Nordwest, zadufą.
1: Z Neptunem to poważna sprawa.
0: Prezesem stary ochrzcił mnie. Cóż pierwszy raz płynęło się. Hoaj, ho, ho, naudy. Trzymaj, bracie, kurs Nordwest, zadufą.
2: Prezesem, prezes.
0: Wyśmiano mnie, zwyczajna rzecz. Lecz odmieniło się grot precz. Hołaj, ho, ho, ho, naudy. Trzymaj, bracie, kurs Nordwest, zarówno.

0: Trzymaj, bracie, kurs Nordwest za rufą Hel.
1: Aj, szczęścia.
0: I wiecie co? I odtąd tak choruję, że...
2: Że co?
0: Na morzu tyję, na lądzie schnę. Hołaj, hołdawdej. Trzymaj, bracie, kurs Nordwest za rufą Hel.
1: Na lądzie schnę.
0: Trzymaj, bracie, kurs Nordwest za rufą Hel.
1: No nie opowiadaj.
0: No trzymaj, no bracie, no kurs na Nordwest za rufą Hel.

czarna, piękna rzekoma, toczysz swój błękitny nurt. W ciemnych zaułkach miasta Petersburga wre zawsze nieustanny bój. Tutaj, gdzie każdy nożem bierze wet za wet, nie jeden spór rozstrzyga się. Wśród ludzi twardych i wśród łatwych kobiet ja, bracie, wiodłem życie swe.

Salwy błysnął ogień setek dział. Rozpadł się bojowy krzyk. Połowa floty poszła wtedy na dno. Tonących słyszę do dziś krzyk. Przeżyłem bitwę, tak mi widać pisał los. W Petersburgu nikt nie czekał mnie.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Fon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Tam żeglarzy lubią, tam się o nas dba. A gdy rano powróciłem, to nie mogłem dojść przyczyny, czemu pękły obie e.

0: w odbiorniku, od pokręcę gałę.
1: Smutno w długim rejsie, czas wolno leci.
0: Aż tu nagle niemożliwe, bo słyszę radio Szczecin.
1: No bo przyszła taka fala, nie mokra, nie słona.
0: Znalazła się przypadkowo.

Bine zagravo. A porej się siedzę w domu samotny, kochany, żona w mieście na zakupach.

0: słychać, kolego?
1: A on soczkiem od ogórków także się tętego.
0: No i chyba w PZM-ie wezmę rejs jak leci. Aż tu nagle niemożliwe, słyszę radio Szczecin.
1: No bo przyszła taka fala, nie mokra, nie słona.
0: Chyba radio przed południem.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

szlaku się spotkało łajd ze sto. W głuchą ciszę pożeglować nam się chciało, w święty spokój, aż tu nagle, nie wiem skąd.

za niespodzianie taki los. Więc za liny chwycił każdy z przodu, z tyłu. Aż tu nagle z lewej koi dobiegł głos: zróbcie coś, żeby nie było tych przechyłów. Halo, halo, jak tam w domu, słyszysz mnie? Co nowego, zasięg słabnie.

godzina. Każdy z nas już wiedział, wszystko chciał czy nie. Lecz gdy nocy szum zagościł w gęstych trzcinach, to nadzieja też, że wreszcie skończy się.

leżysz wtulona w pościel, coś cichutko mruczysz przez sen. Łóżko szerokie, ta pościel świeża, za oknem prawie dzień, a jeszcze nie da.

0: żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Nie gniewaj się, kochanie, że trudno ze mną żyć, że zapomniałem kupić mleko i kary zmyć. Lecz jeszcze niedawno okręt mym drugim domem był. Tam nie stało się w kolejkach, tam nie było miejsca dla złych.
0: To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kamień

czasu, nim przyzwyczaję się. 40 lat na morzu, zamknięte w jeden dzień. Skąd lekarz może wiedzieć, że za morzem tęskno mi, że duszę się na lądzie,

wibracji pokładu, gdy hable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Wiem, masz do mnie żal. Mieliśmy do przyjaciół iść. Spotkałem kolegę z rejsu, on w morze idzie dziś. Siedziałem potem na kej, ze łzami patrzyłem na port. Jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy opuszczę go, a na razie

0: tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. A przecież stare żaglowce po morzach.
1: Hej, krople krwi Nelsona.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

bandzie helu chłopów wieszają, depkę do masztu związaną. Zalali smołą lichą pałubę, nosiły wiatry płonącą łódkę przez wieczór cały noc całą. Na sztrandzie helu mijają wieki, ludzie gadają co wiedzą. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, Niemiec czy Rusek, Polak Kaszuba, nie ujdzie z życiem przed depką. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, nie ujdzie z życiem przed

piwa, nalej mi, bo jutro będzie gorzej. Jeśli się do jutra będzie żyć. Choć porty stale zmieniasz, jednak a wszędzie cena, to żałki łyk jest droższy niż twój łeb. Masz długi w czarciej kasie, więc szalej póki da się, z pełną kwartą dole swoją klep.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Kiedy szedłem w dół przez Holyrood, w głowie szumiał jeszcze tęgi grog.
1: Zobaczyłem, jak za rogu wnet
0: mundurów rząd wyłania się.
2: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
0: na bruk posłał mnie żołnierski bóg.
1: Krzyknął sierżant: ej, tam bierzcie go,
0: teraz armia będzie matką twą.
1: Hej,

wracał w jesień zardzewiałą z samego środka mgły. Wyciąga łódź na swój brzeg, żagiel chował, wieczorem białe portki prał. Owijał różę w podarty celofan, odchodził sam, odchodził sam. A woda się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała.

się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz dalej, hej, kiedy podnosił

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

tawernie. I będę z wami szczery, ujęły mnie cholernie jej bujne spinakery. W kabinie już splątani, gdy nagle słyszę: o!

czasach u jeszcze gwiazd. Ja szepczę, moja mała, daj poznać sens i treść sekretów twego ciała. A oni pali chrześć, a ona chętnie z grzeszem i skromnie spuszcza wzrok. Lecz w tłumie ja się peszę, a spójrz, jaki tu tłok. A na maszcie siedzi księżyc, ukradkiem jakoś w lat.

0: Bądź.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
4: Żegluj, żegluj, tam gdzie Nowa Szkocja.

Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata,

Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy,

Przeszły lata zawyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał wstęp, ale dalej marzy o załodze ten sam

żeby szukać jego zwłok. Cały w bryzgach pian skoczył wyżej wand i krzyknął nam tak przez nos: o moi drodzy kumple, nie opłakujcie mnie, bo właśnie wziąłem ślub z córką króla mórz, Serena moją żoną jest panu.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść,